Oni o kwadwo kusia pia nana apia kubi. Onfiri pipia se ena onfiri twa pia se. Nanso won nam tie japa pia. Apia kubi. Nana kusia pia se. Wadwuma. Nanya pipia se ene twa pia se ko. Won nam.